ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwadwuma a woyɛ wɔyɛ nana no brɛ so no Awurade woda so woyɛ hey bro standardede bro kama ya mama saa standard a kama ya mama o Yehowa